0: Good afternoon, cousins, and welcome to the Stan Kazakowski Happy Monday Night Polka Party. It's the 19th day of July. The year is 2026. It's the 16th Sunday of Ordinary Time. We'll be with you for the next 2 hours to entertain, interpret, and inform. And as always, our show is dedicated to those in the hospitals, the nursing homes, the shut-ins. For those of you who aren't feeling too good, hopefully we'll bring a smile to your face. For everybody else, get up and do a polka once around the kitchen table.
1: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do dwugodzinnej audycji pod tytułem WSOU Polka Party, nadawanej dla Was z Uniwersytetu Seton Hall w South Orange, New Jersey. Chociaż naszą audycję dedykujemy naszym starszym słuchaczom, ale również gorąco i serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy lubią polki, oberki, walczyki i muzykę biesiadną. Serdecznie zapraszamy.

0: I'd like to welcome those listening to us over the internet. As you know, we can be heard worldwide by logging on to www.wsou.net, clicking on the Listen Now button, and as long as it's Sundays between the hours of noon and 2 New Jersey time, we could be heard wherever you are. But if you happen to have a smartphone, an iPad, a tablet, one of those things, look for and install a free app, either iHeartRadio or TuneIn. Once it's installed, search for WSOU 89.5 FM. It'll come back telling you we are the loudest rock. And we are, except on Sundays when we're the polka party.
1: Witam, gorąco pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy być może zalogowali się na naszą stronę internetową www.wsou.net i słuchają nas gdzieś daleko w świecie poprzez internet. Wielu z Was korzysta również z aplikacji do słuchania radia w sieci na Waszych mądrych urządzeniach elektronicznych, iPhone'ach, tabletach, smartfonach itd. Tam też nas znajdziecie. Oczywiście pokaże Wam się informacja, że jest to jak najbardziej hardrockowa, heavy metalowa stacja radiowa. Wszystko się zgadza, ale nie w niedzielę, kiedy mamy tutaj zupełnie inne programy, w tym naszą Polka Party Show. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić naszych słuchaczy, tych, którzy słuchają nas na Florydzie, w Teksasie, w Chicago, w Kanadzie i tych daleko, daleko za oceanem, w Anglii, w Norwegii, w Niemczech i przede wszystkim w Polsce, na Podkarpaciu, w Kolbuszowej, w Leżańsku, w Jarosławiu, gdziekolwiek nas słuchacie. Serdecznie Was pozdrawiamy.
0: We start our show with Ray Henry and Million Kisses.

0: Tak, proszę Państwa, zaczęliśmy naszą audycję with Ray Henry Orchestra and we're gonna stay with him for a couple more numbers.
1: Mm-hmm. And this one's going out to all those ladies with blonde hair.
0: Dla wszystkich pań o blond włosach następny utwór.
1: It's the Blonde Bombshell Polka.

0: Malenka Helenka.
1: That was beautiful. Well, by the way, if you like to call us, our number here is 973-761-9768. We'll be here till 2 o'clock live. No AI going on at this place. 973-761-9768.
0: Jeśli chcielibyście Państwo do nas zadzwonić, jesteśmy w studio do godziny drugiej. Nasz numer telefonu to 973-761-9768. Jeszcze raz powtórzę, 973-761-9768. Za naszym pośrednictwem możecie pozdrowić swoich najbliższych tutaj w metropolii nowojorskiej, czy tych słuchających gdzieś tam daleko w Polsce. A my do tego dołączymy jakąś fajną polkę, Oberka Walczyka albo coś z muzyki biesiadnej. Jeszcze raz powtórzę numer 973-761-9768.
1: And this next number by the gestures, I'm going to send this out to the people who remember doing figure dances.
0: Oh, many
1: of them. Polka dancers, Adele Ivanhoe, Marie Costa, I don't know how many others.
0: Jennifer.
1: Maybe not.
0: Yes, yeah. I saw her dancing.
1: Oh, okay. Jennifer

0: Tak, gra dla Państwa The Nickel City Note.
1: Let's do a waltz by them.
0: Właśnie, zwolnimy nieco tempo dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy już być może nie mogą tańczyć szybkich polek, ale jeszcze mogą wstać i zatańczyć ze swoją ukochaną osobą walca.
1: And this one's called Pretty Polish Blue Eyes.

Tak, dla Państwa Ekwiel Pilar Orkiestra. Dziękujemy Państwu za wszystkie telefony. Marii właśnie rozmawia z naszym słuchaczem. So let's go back to the music and Dick Pilar and Hampton. Can you hold on? Trumpeters Oberek.

0: Patrzę na zegarek, nie ma jeszcze 1:30. To zagrajmy jeszcze jeden utwór w wykonaniu Ed Zima.
1: Where were you, Johnny?
0: Gdzie byłeś, Johnny?

0: A teraz, jak zwykle o tej porze, mamy naszą religijną część programu.
1: This is the time of our show when we turn our thoughts heavenly, and we have two beautiful hymns for you. One, Be With Me, Lord, and the second, Nash Krul.

proszę Państwa, to był również Eddie Zima, Over the Mountains Oberek. Zadzwoniła do nas pani Jasia Rogalski. Słucha naszej audycji od wielu, wielu, wielu lat jeszcze. Ho, ho, ho. Wstecz, że jak byliśmy w starym studiu, jeszcze mnie nie było nawet w Stanach Zjednoczonych, jak już słuchała. Mówiła, że nawet niektóre audycje, by móc sobie posłuchać piosenki, nagrywa na swoim starym magnetofonie. Cieszymy się bardzo, pani Jasiu, dla pani mamy następny utwór, prosto z Polski. Mam nadzieję, że się spodoba. Jedzie, jedzie, kochaneczek.

0: Okej, jeśli chcielibyście Państwo do nas napisać, to po następnym utworze przypomnimy nasz adres. Przygotujcie sobie coś do pisania.
1: Get your pens and papers ready. We're going to give out our address after the next number. And the next number just happens to be Charm of Your Beautiful Dark Eyes by the D Street Band.